tancuje. Weź niece dziewczynę, weź niece dziewczynę i z nią potańcuje. Jak jest dziewczę ładne, jak ma nóżki zgrabne, cuknie o kolana, dana moja dana, dziewczę, że aż miłe. Cuknie

kanki. Pojechał, pojechał do swojej kochanki. Pojechał, przyjechał, ona jeszcze spała. Włożył rękę pod pierzynę, ona mu nie